0: sazana bomoy ata mitungise na tiposo ata liwai na tinzoto ata soma zima loba ekotele maliboso na kombo na Yesu te ata satana na mapinga na yenyoso ba ye bakuzunga sima po Yesu akanga nguya na ilifelo suko tele mikati na kombo na Yesu ata ngombe ya mikakatano etelemi okoleka soko moni lokola moya ya kolekeza te ntima kaka okokoma soki mpe bitumba ya bomoi na yo eleki moto fungola ekuki ya kimia efanda na kiti ya elikya okolonga haleluya.
1: Oh, oh, oh, oh.